Jakby ty nie chcemy wejść. Po ty pisać na dłonie, pisać do serca na dłonie. Chcemy pisać do tego, że nie mam prawa na sami. Nie ma.